ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech i eretik, Gryśka Trepiew, znajesz li ty eta.